temoy wazila serigne fallula mo mauna bolem ni ziaram ci walune sodanu bida furina yalla tananula serigne fallula mam serifun bun serifun serifun bun serifun serifun to ma djublu wala